0: sprytu i wyczucia nastroju, Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: I love rock and roll. To Joan Jett, Westerok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania jest sobota, 22 dzień sierpnia 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam, będziemy razem do 12. No to teraz przed nami, proszę Państwa, gość, który po polskich i nie tylko polskich scenach rockowych i metalowych szwenda się już od ponad 40 lat. Grzegorz Kupczyk. Znacie go Państwo na pewno i z Seti, i z Turbo. Niektórzy mogą go pamiętać z bardzo fajnej współpracy z grupą Esquarial i płyty Klasika, czy chociażby z świeżej bardzo płyty z zespołem Blues Fighters, na której po raz pierwszy Grzegorz zaśpiewał bluesowe kawałki. Powiem szczerze, że wyszło to naprawdę bardzo dobrze. Gdybyście Państwo chcieli, polecam koniecznie sprawdzenie tego krążka. Natomiast teraz, w końcu po latach, Grzegorz Kupczyk postanowił wydać swoją solową, pierwszą solową płytę. Będzie nosiła tytuł Aperitif i z tej płyty pochodzi kawałek Party Doll, którego już teraz słuchamy w Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Oj, pamiętam szał, proszę Państwa, kiedy się okazało, że Piotr Rogucki z Komy, jeszcze wtedy Koma nie była takim wielkim zespołem, jak jest teraz, zaśpiewa razem z Within Temptation utwór Within Temptation, The Whole World is Watching. No i ten teledysk z Piotrem Roguckim i z Sharon Denadel, powiem szczerze, robiło to wrażenie. Within Temptation i Piotr Rogucki za nami, a przed nami, proszę Państwa, już za momencik piosenka, bez której żadne zawody sportowe na najwyższym światowym poziomie raczej się nie mogą obejść. Queen i We Are The Champions, to już za moment, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

The Rolling Stones i I Can't Get No Satisfaction. Westerok to za nami, a przed nami teraz piosenka o pieniądzach. Bardzo często jest błędnie interpretowana jako pochwała pieniędzy. Nie, nie, drodzy Państwo. Piosenka Money Pink Floydów to jest kawałek, który opowiada o wszystkim tym, co złe. Co mogą przynieść nam pieniądze. Chichotem historii jest, proszę Państwa, to, że o ile ta piosenka była nagrana stricte, żeby te pieniądze wyśmiewać i żeby pokazać, ile złego pieniądze przyniosą, to przyniosła Floydom najwięcej pieniędzy. Dlatego, że Dark Side of the Moon, czyli płyta, z której ta piosenka pochodzi, sprzedała się w ponad 34 milionach egzemplarzy. No to Pink Floyd i Money Westerok.

0: Oddział zamkniętej party w Rock na koniec pierwszej godziny naszego sobotniego spotkania. Sobota, no to wiadomo, musi być imprezowo. Zbliża się 10:00, po 10:00 mam dla Państwa w Rock między innymi Seven Nation Army grupy The White Stripes.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: ANX i Need You Tonight, Westerok. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko. W sobotę 22 sierpnia 2026 roku. Dziś, proszę Państwa, w kalendarzu wśród świąt nietypowych znajdziemy Dzień Mleka Roślinnego. I ja wszystko rozumiem, naprawdę. I nawet nie twierdzę, że to jest niedobre, bo naprawdę te niektóre roślinne napoje o smaku mleka bywają dobre. Ale uważam, że nie powinno się to nazywać mleko. Mleko to jest coś, co daje krówka, kózka czy jakieś inne zwierzę, które to mleko ma. Natomiast taki napój to powinien po prostu być napój o smaku mleka na przykład. Albo powinniśmy wymyślić na to zupełnie inną nazwę, żeby nie mieszać ludziom w głowach. To jest tak samo jak z tymi wegańskimi burgerami, które naprawdę czasami są dobre. No ale z burgerem to nie ma nic wspólnego. Burger jest z mięsem. Ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Jeśli Państwo mają inne, bardzo proszę, szanuję. Jeśli Państwo mają takie jak ja, tym lepiej. A już teraz Westerok, Billy Morrison i Dexter Holland i Never Gonna Change.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Where Did You Sleep Last Night to Nirvana w Esther Rock z pamiętnego koncertu z 93 roku z MTV Unplugged. To jest w ogóle numer, proszę Państwa, który nie jest kawałkiem Nirwany. To jest kawałek, którego początki datuje się na wiek XIX, chociaż dopiero na początku XX wieku została po raz pierwszy nagrana, a wersja, którą skawerowała Nirvana, to wersja Led Belego z 1944 roku, o której zresztą, zapowiadając ją, Kurt Cobain powiedział, że to jest piosenka jego ulubionego wykonawcy. Za chwileczkę natomiast zmienimy troszeczkę klimat, bo będzie grupa The Cardigans. Mam dla Państwa numer Erase and Rewind.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: W Europie, w tym w Polsce, pracy szukają tysiące mieszkańców Azji czy Afryki. Legalni migranci ekonomiczni, na przykład z Indii, swoją obecnością ratują wiele segmentów gospodarki. Bywają też jednak przyczyną społecznych napięć.
3: Od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna.
2: Moim gościem będzie Klaudia Fritz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow.

November Rain. To Guns N' Roses, Westerok za nami, przed nami natomiast nasz rodzimy zespół, który zresztą jest mocno zaprzyjaźniony z Eską Rock, czyli zespół Happy Set. Happy Set, który w tym roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. No i z okazji tego ćwierćwiecza panowie grają trasę koncertową, no ale oprócz tej trasy koncertowej już dziś wieczorem, proszę państwa, odbędzie się wyjątkowy koncert, koncert Happy Set Inaczej, który to będzie koncertem akustycznym. Wszystko zaczyna się o godzinie 20 w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku imienia Józefa Sowińskiego. No i gdyby państwo nie mieli planów na dzisiejszy wieczór, to myślę, że to jest naprawdę doskonały pomysł. Happy Set Inaczej dziś wieczorem, a Happy Set Elektrycznie Westerok już teraz. Damy radę.

0: Bittersweet Symphony to The Verve w Asterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Za chwileczkę wybije 11, a po 11 ogromny przebój grupy The Cranberries, czyli będzie zombie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Reklama.

0: About a Girl to Nirvana Pesterok. Na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania Łukasz Szaciłowski, witam Państwa bardzo gorąco Pesterok w sobotę 22 sierpnia. Teraz mam dla Państwa kawałek, który został skomponowany przez gościa, który komponuje dużo muzyki filmowej i serialowej. Gość nazywa się Bear McCreary. Zaprosił do tego projektu swojego kuzyna Brendona McCreary'ego, który zaśpiewał. Zaprosił Duffa McKagana i Slasha z Guns N' Roses, którzy wiadomo operowali basem i gitarą, no i Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers, czyli perkusistę, no i wspólnie nagrali kawałek, który nosi tytuł Cool Kids. I powiem Państwu szczerze, że za każdym razem, kiedy go słucham, podoba mi się jeszcze bardziej. No to posłuchajmy go jeszcze raz. Cool Kids w Estrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Artur Rojek i Syreny Westerok to za nami, a przed nami kolejny z utworów, który rozpoczyna się charakterystycznym basem. Jest kilka takich utworów jak Another One Bites the Dust, na przykład grupy Queen, czy chociażby ten kawałek, którego słuchaliśmy kilkanaście minut temu, czyli Cool Kids od Barbara McCrary i jego kolegów. No ale jest jeszcze jeden kawałek, który rozpoczyna się tak charakterystycznym basem, że już po jednej nutce spokojnie wszyscy wiedzą, o co chodzi. A ten kawałek to Bon Jovi, Keep the Faith, i już za momencik zagram go dla Państwa Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Traktor wiedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć w miejsce kataklizmów, tam gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki.
1: Łukasz Bąk.
3: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
10: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

To Linkin Park i In The End w Ester Rock za nami. A ja, proszę Państwa, przypominam, że dziś ostatni dzień poznańskiej rockowizny. Dziś przed nami koncerty, które rozpoczynają się o 16. Najpierw będą The Analogs, potem Romantycy Lekkich Obyczajów, potem The Hard Kiss, potem Kult, Within Temptation, a na koniec Nocny Kochanek. To trzeci dzień poznańskiej rockowizny, ale kto nie dotarł, proszę się nie przejmować, bo jeszcze jedna przed nami 28 i 29 sierpnia w Krakowie. Jeśli Państwo nie dotarli, a chcą Państwo zobaczyć, jak rockowizna wygląda i co tam się dzieje, odsyłam na nasze sociale, bo nasi wysłannicy tam są. No i zdają Państwu relacje, jak tylko potrafią najlepiej. A teraz zespół, który na rockowiźnie siłą rzeczy nie zagra, bo rozwiązał się w 2021 roku, no ale zostawił sporo dobrej muzyki. Laocze i Wojenka Westrock.

0: To Kansas i Dust in the Wind. Nie wiem jak Państwo, ale ja zawsze przy tym kawałku odpływam głośno, w słuchawkach, zamknięte oczy. No i prawie się spóźniłem, żeby powiedzieć Państwu do usłyszenia, bo zbliża się 12. Po 12 otwieramy na oścież bramę garażu Eski Rock. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. My natomiast słyszymy się już jutro o 9. Łukasz Szczeciłowski za dziś. Ogromne dzięki. Pięknego sobotniego wieczoru. Życzę, no i jak co tydzień, tradycyjnie, żeby nikogo jutro główka nie bolała.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Siętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, jesteśmy już na miejscu.
2: Joanna Siętarska.
1: Łukasz Bąk.
2: Witamy was serdecznie w kolejnym 42. odcinku garażu.
1: Jezu, jak on liczy, poczekajcie chwileczkę, ja się to muszę ogarnąć.
2: Liczę cylindry dzisiaj.
1: O, jak zaczniemy, to trzeba będzie zapiąć pasy, będziemy mówić o bardzo, bardzo, bardzo dużym samochodzie i bardzo ekskluzywnym. W ogóle dzisiaj będzie sporo na ekskluzyw, także zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Mamy premierę w garażu i od tego w takim razie garaż zaczniemy. Właśnie premiera, no taki bardzo, bardzo, bardzo mocny lifting samochodu, który bardzo mnie mocno też zdziwiło. Jest, okazuje się, samochodem prezesowskim. Chodzi o Mercedesa GLS.
1: Co cię zdziwiło?
0: No pewnie to zdziwiło i zawsze mi się prezesi kojarzyli z S-klasą.
1: Wiesz, że GLS-em. Europa się starzeje.
0: Tak? Ja wiem.
1: Kiedyś jak to byli młodzi prezesi, to się wślizgiwali do swojej S-klasy. A teraz ci sami prezesi mają już 70 lat, nie przekazali pałeczki swoim dzieciom ani wnukom i do S-klasy im się trudno wślizguje, wsiada im się tam jak do pralki, więc stwierdzili, że teraz chcą wsiadać do czegoś wyższego, wygodniejszego i Mercedes odpowiada na ich potrzeby.
0: No dobra, w każdym razie fakt faktem, że rzeczywiście auto jest bardzo mocno prezesowskie, składa się z bardzo wielu
1: ekranów
0: i ma dwa ekrany specjalne właśnie w tylnym rzędzie dla tegoż prezesa, który już trochę nie domaga i musi wsiąść do auta typu GLS, a nie do S-klasy. No i tam mam oczywiście bardzo mnóstwo, słuchajcie, udogodnień, bo może sobie tam robić telekonferencje, ma dostępne aplikacje, takie jak Meeting for Teams, więc krótko mówiąc, może po prostu siedzieć tam i elegancko robić swoje biznesy.
1: Ja myślę, że w ogóle powinni zmienić jego nazwę z GLS na BDE.
0: Dlaczego BDE?
1: Mercedes, bardzo dużo ekranów. No albo nowy Mercedes GLS, 734 cale.
0: Słuchajcie, to jest niezłe, naprawdę, bardzo mi się podoba. Ale faktem, że będzie jeszcze troszeczkę, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik i pojawi się również wersja AMG GLS 63 i to już jest absolutnie niesamowita historia, bo to jest wielka szafa gdańska, która będzie zasuwać w silnicy po prostu z niewiarygodną prędkością, z 4-litrowym silnikiem V8 biturbo i będzie przyspieszać 4,2 sekundy do setki.
1: I jechać maksymalnie 280 km na godzinę. Domi jednorodzinny jadący 280 km na godzinę. Mnie to robi, choć jest całkowicie bez sensu, ale szacun dla Mercedesa za to, że w przypadku GLS-a trzyma się 8 cylindrów i jedynie miękkiej hybrydy, a nie próbuje tutaj wpakować nam akumulatorów, elektryków, zmniejszyć liczby cylindrów.
0: Prawda,
1: nadal będzie to prawdziwe AMG.
0: I bardzo dobrze. W związku z tym zostańmy w klimacie ekskluzywnej motoryzacji. Zaraz będzie o Bugatti.
2: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek.

0: było o ekskluzywnym GLS-ie, to teraz w związku z tym powiedzmy sobie o Bugatti. Bugatti wyprodukowało właśnie ostatnie Bugatti z silnikiem W16. 20 lat historii tegoż silnika W16 niestety się wzięła i zakończyła. Chodzi oczywiście o produkcję seryjną Bugatti, co nie zmienia faktu, że jest to kawał przepięknej historii. Mistral będzie
1: to posiadał taki nowożytną silnik. Historię Bugatti zdefiniowało to W16, czyli połączenie dwóch silników V8 od koncernu Volkswagena. I to było coś absolutnie wyjątkowego, co zadebiutowało w Veyronie, ale umówmy się, kończy się ta epoka tylko jeżeli masz mało pieniędzy, czyli jakieś 2 miliony euro, bo jak masz więcej pieniędzy, czyli jakieś, nie wiem, 5 milionów euro, to nadal będziesz mogła sobie kupić W16, ponieważ pozostało w magazynie parę takich silników i firma zapowiedziała, że będzie wyjątkowe, specjalne zamówienia realizowała z tym silnikiem.
0: Czyli jak ktoś bardzo sobie chce, to przychodzi, mówi dzień dobry, chce sobie zamówić takie auto i oczywiście można je sobie przepięknie potem skonfigurować. No taki tenże Mistral, co wyjechał z W16, też był robiony na zamówienie z dwukolorowym pięknym nadwoziem i w ogóle bardzo elegancki jest i coś też swoją drogą śmieszny taki detal, zamiast figurki tańczącego słonia ma na skrzyni, na dźwigni skrzyni biegów ma głowę sokoła.
1: A to Sokół zamówił może?
0: Pochodzenia właściciela samochodu.
1: Sokół zamówił. No ten raper pewnie tak, Sokół. No. No, ale już też dwa zamówienia specjalne się pojawiły na auta z W16 i to Brulier i drugi to jest Veyron FKP Hommage. Czyli coś jak Ser Fromage, to jest tutaj Hommage chyba.
0: No dobrze, słuchajcie, słabo mu idzie po francusku.
1: Jakie ty tutaj głosisz erekcję. Tfu, herezję chciałem powiedzieć. No błagam cię, no.
0: Skończmy to wejście, idę zrobić sobie kawę i lecimy za chwilę dalej.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty. Eska Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
0: Reklama.

0: Tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już palany kres.
1: To jest garaż w SC Rock.
2: Auto tego dnia w garażu, u mnie Ford Kuga. Jak jeździłam już zresztą jakiś czas temu, ale przypomniałam sobie i chciałam wam o nim opowiedzieć, ponieważ uważam, że jest to jeden z absolutnie najbardziej udanych, normalnych, zwykłych, seryjnych SUV-ów, jakimi zdarzyło mi się jeździć. Sprzedawane aż od 2019 roku, z twarzy podobna zupełnie do nikogo. W sensie takim, że jest to bardzo zgrabny SUV, co nie zmienia faktu, że jakoś w ogóle niczym nie przyciąga uwagi. Oprócz tego, że jest to naprawdę świetny samochód.
3: A co ty tam świetnego w nim?
2: Po pierwsze, jest rzeczywiście bardzo ergonomiczny, bardzo ładnie spasowany. I ma to jak to w Fordach bywa i w Jaguarach też tak było, takie strasznie śmieszne jest to pokrętło od zmiany biegów, które wygląda jak pokrętło od pralki i nastawiasz na 60 na przykład.
3: P to pranie wstępne.
2: P to pranie wstępne, D to nie wiem co, ale fakt jest, że wygląda to śmiesznie, ale słuchajcie, to auto jeździ po prostu świetnie. Ja chciałam powiedzieć, że po prostu dosyć downsizingu, to jest hybryda, ale oparta na 2,5-litrowym silniku benzynowym, takim jak trzeba, o mocy 183 koni mechanicznych, które dzięki temu, że to wszystko ma sens i to się wszystko pięknie zgrywa, jest nie tylko dynamicznym samochodem, dobrze jeżdżącym, też fajnie wyciszonym, ale jeszcze spala nie więcej niż przy bardzo dynamicznej jeździe na autostradzie niż 7 litrów, a po mieście spalała mi 5. I to ma moim zdaniem absolutnie jak najbardziej sens. Nie mówiąc już o tym, że świetnie rzeczywiście pracuje ta skrzynia biegów bezstopniowa, która jakoś, kurczę, udaje, że zmienia te biegi i to naprawdę po prostu wszystko się zgadza. Bardzo jak to w Fordzie precyzyjny układ kierowniczy. W ogóle, kurczę, da się. Taką mam konkluzję i uważam, że dlatego właśnie postanowiłam, że wam o tym opowiem, bo to było po prostu bardzo, znaczy to do tej pory jest naprawdę bardzo, bardzo dobry samochód. Ja akurat jeździłam Kugą w wersji ST-Line i ona rzeczywiście, tak jak mówię, dynamiczna bardzo jest, ale też na przykład można sobie mieć hak holowniczy i można sobie przyciągnąć przyczepę z hamulcem o masie 2100 kg, jak ktoś chce na przykład konika byś sobie na przykład pociągnął ten, albo jacht byś sobie pociągnął Łukaszu Bąk.
3: Nie wbudzi we mnie emocji Kuga.
2: No nie, bo w sensie ona nie inaczej. Budzi emocji. To nie jest samochód do emocji.
3: Wygląda,
2: to jest po prostu bardzo porządny
3: wygląda
2: samochód.
3: Wygląda tak, że nie zwraca na siebie uwagi w żaden sposób.
2: A jednocześnie ma sens.
3: Jeździ tak, że no, emocji jakichś spektakularnych nie wywołuje. Natomiast jeżeli chodzi o jakość pracy układu hybrydowego, jest super, o ekonomię również.
2: Jest.
3: Ja w Fordach bardzo lubię coś, czego wielu markom brakuje, czyli bardzo fajne zawieszenie i zestrojenie układu kierowniczego.
2: No,
3: to rzeczywiście tutaj pod tym względem to jest pierwsza liga. A co ważne, ten samochód teraz ma bardzo dobrą cenę, ponieważ można wyrwać kilkudziesięciotysięczne rabaty i już tutaj rywalizuje z samochodami chińskimi i za chwilę, ja o

0: To ja się ciebie pytam, jak ty mówisz, że będziesz jeździł młodą.
1: Słuchaj.
0: Kto ci dało młodę?
1: Sam se wziąłem.
0: To co ty mówisz?
1: No, dobra, no. Nie mam żadnego zakazu prawnego wsiadania za kierownicą
0: Omody,
1: więc wsiadłem do Omody 5 Super Hybrid. I o ile Ford Kuga jest hybrydą, którą polecamy,
0: no,
1: to Omoda 5 Super Hybrid jest hybrydą, której nie polecam ja.
0: A dlaczego?
1: Generalnie przy normalnej jeździe wszystko jest spoko. Bardzo mało pali w mieście, bo 4 litry z kawałeczkiem. Dosyć sprawny ma ten układ napędowy, 224 konie mechaniczne. To jest klasyczna hybryda, więc nie ładujemy tego z gniazdka. Tylko one, te silniki elektryczne, spalinowy, skrzynia biegów, po prostu pracują sobie w taki sposób, żebyśmy byli zadowoleni. Z jednym wyjątkiem. Kiedy potrzebujemy nagle dużo mocy, bo na przykład wyprzedzamy tira na jakiejś drodze lokalnej.
0: To co się dzieje wtedy?
1: To tej mocy nie ma.
0: O kurczę,
1: to auto potrafi bardzo negatywnie zaskoczyć. Nie zawsze, bo na przykład pierwsze przyspieszenie zrobiliśmy na potrzeby materiału, żeby nagrać jak się zbiera i zbiera się szybko, fajnie. Ale drugie robię, auto osiąga 70 na godzinę i jakby odcięło mu moc na 2 sekundy.
0: No, ale poczekaj, to jeżeli wyprzedzasz na przykład, to co się wtedy
1: właśnie,
0: dzieje?
1: To właśnie, to się dzieje, że nie wyprzedzasz. Wyprzedzasz i nagle się okazuje, że nie wyprzedzasz.
0: A dlaczego tak się dzieje, wytłumacz?
1: No bo,
0: ja trochę nie rozumiem.
1: Bo jakoś niespójnie działa cały ten układ hybrydowy. Chaotycznie.
0: Czyli on nagle raz brakować dopali, raz
1: mocy.
0: Nie,
1: nie wie, jednym potrafi skrzynia biegów nagle strzelić. Jest takie niemiły stuk i szarpnięcie. Wszystko to, tak jakby tam, wiesz, niby powinno to działać razem, ale tak jakby wszystko żyło tam swoim życiem. Silnik elektryczny, silnik spalinowy i skrzynia biegów. Nie mówię, że za każdym razem. Przy normalnej jeździe absolutnie tak nie jest i nic się nie dzieje. Tylko problem się pojawia właśnie w skrajnej sytuacji czasami. Kiedy potrzebujesz mocy.
0: Czasem tak jest, że te skrajne sytuacje zdarzają nam się na drodze.
1: O to dokładnie chodzi, że nie może być zaskoczeń przy takim rozwiązaniu. Nigdy, w żadnej sytuacji.
0: Nie, znaczy musisz mieć dostępną moc.
1: 224 konie i to muszą być 224 konie. Masz napisane, że to 8,5 do setki i to musi być za każdym razem 8,5 sekundy do setki. Bo ty masz to w świadomości i tego potrzebujesz, skoro kupujesz takie auto. Nie może być tak, że jednym razem robisz to 8 sekund do setki, a kolejnym 18.
0: Nie, bo
1: się zestawowi hybrydowemu coś widziało.
0: Tak, czy polegasz na samochodzie, czy nie polegasz na samochodzie. Czyli krótko mówiąc, w tej kwestii bądźcie czujni. Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W lewym narożniku Joanna Ziętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
3: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu.
4: Wydawaniu orgazmów.
3: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii.
5: Mów za siebie.
3: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Co kończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
5: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współważność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali.
2: Nic nie braj na siebie.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra, wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
2: Przetoczymy się teraz za chwilę już przez auto z rock'n'rollową duszą, przez mojego absolutnie ukochanego artysta, właściwie jego garaż, i ja już się nie mogę doczekać.
3: A ja będę podróżował Voyagerem.
2: Ule, masz fajnie też, słuchajcie, no to bądź...
3: Będę miał otwarte oczy i będę trzymał kierownicę, a nie tak jak ta pani, co jechała przez Kanadę.
2: O Jezus Maria, też o tym będzie, słuchajcie, dużo rzeczy się jeszcze zadzieje. Zaraz wracamy.
1: Garaż SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Auta z rock'n'rollową duszą. Dzisiaj mój ulubiony, ukochany artysta, absolutnie uwielbiany przeze mnie, Nick Cave. Jeden z najpiękniejszych koncertów, jaki widziałam w życiu. Z niewiarygodną energią. To jest nieprawdopodobny gość. I w ogóle, tak jak mówię, taki trochę mój top topów, jeśli chodzi o artystów. W związku z tym postanowiłam, ja nie wiem, dlaczego ja tego wcześniej nie zrobiłam swoją drogą, ale postanowiłam zajrzeć do garażu Nicka Cave'a. I okazało się, słuchajcie, coś bardzo ciekawego, a mianowicie, że Nick Cave jest gigantycznym fanem Jaguarów z XJ-ami na czele. I on rzeczywiście przez lata całe zmienia XJ-a na XJ-a.
2: A to super.
1: Coś genialnego.
2: Tylko teraz już nie bardzo ma na co zmienić.
1: Teraz już ma bardzo, nie bardzo ma na co zmienić, ale jeździł kilkoma generacjami. Jeździł X308, jeździł X350. Tym, że jest X350.
2: Najpiękniejszy.
1: Kurczę, jeden najpiękniejszy.
2: Jeździłem kiedyś XJR-em, no. Matko kochana, z kompresorkiem V8, ależ mnie się to podobało.
1: O, bo to jest dobra rzecz. On miał wypadek tym, że tą 350-ką 2010 roku u wybrzeża w Sussex stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w metalową barierę i w fotoradar. Zjechała się policja i w ogóle nie wiadomo, co się tam działo, ale fakt faktem, że akurat wtedy dwóch jego synów, bliźniaków, jechało z tyłu. Akurat wtedy im się nic nie stało. On niestety stracił później już dwóch z czterech synów. Także to strasznie smutna historia. Ale wracając do fantastycznych historii i samochodów Nicka Cave'a. Ja wam bardzo serdecznie polecam film, nie wiem, czy widzieliście już może, 20 tysięcy dni na ziemi. Wspaniały absolutnie film, który jest właściwie, pokazuje zmyślone 24 godziny z życia muzyka Nicka Cave'a. I tam jest oczywiście i Kylie Minogue, i Ray Winston, i w ogóle dzieją się tam niesamowite rzeczy, ale Nick Cave przemieszcza się tam w czarnym XJ-cie i jeździ tymże czarnym XJ-tem zamyślony po deszczowym Brighton, dzieje się różnymi przemyśleniami na temat kreatywności, zdarzenia się, sławy i dzieją się tam przepiękne rzeczy, a XJ jest jednym z bohaterów tego filmu, więc serdecznie was zapraszam, żebyście go sobie obejrzeli i w ogóle słuchajcie Nicka Cave'a, bo jest super.
0: To jest Garaż w SC Rock.

0: To jest garaż w SC Rock.
1: To teraz ja udaję się w podróż Voyagerem i nie będzie to prom kosmiczny Voyager, tylko to będzie Plymouth Voyager 3.
2: O, czekaj, 3 to co to było? Bo 3. Ja miałam Plymouth'a Voyagera. Patrójka.
1: Ale to nie ten.
2: Nie ten.
1: Na ten no, to jest na pewno nie ten, bo ten powstał tylko w jednym, jedynym egzemplarzu na potrzeby targów w Detroit w 1990 roku. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych, dziwacznych i fascynujących projektów w historii koncernu Chrysler. Bo co zrobił człowiek zwany Tomem Gailem? To były czasy, kiedy mieliśmy mały kryzys paliwowy, jednocześnie Amerykanie przesiadali się na trochę mniejsze auta, więc ten Tom Gail, który zaprojektował m.in. Vipera, wpadł na pomysł stworzenia jednego auta w jednym. Pierwsze to miało być miejskie autko, takie wiesz, trzyosobowe, silniczek 1.6 i służy nam tylko do jazdy po mieście. Ale chcemy sobie pojechać gdzieś dalej, to przyczepiamy do niego specjalny moduł.
2: Czekaj, czyli przyczepiamy odwłok do samochodu?
1: Odwłok do miejskiego samochodu, tylko taki odwłok, gdzie masz normalnie otwartą przestrzeń w środku, czyli możesz przemieszczać się pomiędzy przednimi fotelami a tyłem, bo to było tak specjalnie skonstruowane. Co więcej, w tym małym miejskim samochodziku koła się chowały w nadwoziu, tak jak koła samolotu. No. A ta druga część, ten odwłok, też miał swój silnik spalinowy, swój układ wydechowy, napęd na 4 koła i jednocześnie tam mieliśmy i drzwi, i szkło, i tak dalej. Czyli to była taka przyczepka, tylko nie przyczepka. Bo te auta były spójne ze sobą, razem połączone. Tam był silnik już 2,2 litra, całość mieściła 8 osób. Wyglądało to obłędnie i działało.
2: Ale poczekaj, bo to jest w ogóle, szczerze mówiąc, to jest moje marzenie.
1: Pomysł przez
2: naprawdę,
1: zarąbisty.
2: Pomysł przez zasny, to jest moje marzenie. Żeby mieć mały samochodzik, którym można jeździć po mieście.
1: Wyobraź sobie,
2: z poczepianym odwłokiem, który robi mi z tego wana.
1: Wyobraź sobie, że do swojego smarcika doczepiasz sobie odwłok. Tylne koła się chowają, odwłok ma swoje koła, masz tam drugi silnik.
2: Fantastyczne.
1: Więc masz lepsze osiągi i możesz całą rodziną pojechać, a ty to możesz tam łóżko.
2: Nie, no właśnie, to ja mogę wreszcie spać.
1: Tak, ja wszystko wiem. Ja wiem, ja pamiętam. Ja pamiętam.
2: Ty pamiętasz, bardzo dobrze.
1: Twój samochód musi mieć poduszkę i kołdrę. To jest na wyposażeniu standardowym. Mhm,
2: dlatego mam smarta.
1: Niemniej poddano się. Zrobiono tylko jeden i jedyny egzemplarz. I to nie dlatego, że auto nie cieszyło się uznaniem podczas targów. Przeciwnie, zainteresowanie było ogromne. Tylko jak policzyli koszty dwóch silników spalinowych, dwóch układów wydechowych, elektroniki, która miałaby zarządzać pracą tych silników tak, żeby to wszystko było spójne i dobrze działało, to się okazało, że byłoby to po prostu za drogie. Do tego jeszcze kwestie prawne. Jak to traktować? Czy jako przyczepkę? No nie jest to przyczepka de facto, bo tu łączysz dwa samochody ze sobą de facto i nie ma tam haka i nie holujesz tego, tylko jedziesz całością. No i jeszcze nie wiadomo było, jak wypadnie w testach na przykład zderzeniowych. Nie?
2: No
1: więc
2: to prawda,
1: porzucono ten projekt, ale szkoda.
2: Droga koncepcja do zrealizowania, szkoda, że nie może być zrealizowana w rzeczywistości.
1: A czemu?
2: Samochód dwa.
1: Zobacz, dzisiaj mamy technologię elektryczną. Moim zdaniem przy tej technologii byłoby to łatwiejsze do zrealizowania.
2: A widzisz, może tak, bo można by było połączyć sobie takie czyk, ogniwa się łączą.
1: Dokładnie. Możesz sobie połączyć dwa akumulatory na przykład.
2: Ma sens.
1: Miałoby to
2: sens. No, słuchajcie, minister
1: nie namawiam,
2: sugerować, ale
1: zachęcam.
2: Ktoś by coś takiego opatentował, wtedy Ziętara będzie szczęśliwa.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: bardzo ciekawa zmiana się szykuje, o którą zresztą prosili, słuchajcie, sami strażacy w kontekście tego, że rząd rozszerzy listę pojazdów uprzywilejowanych o, uwaga, co? Ciągniki rolnicze.
1: I to jest słuszna koncepcja.
0: Bardzo, tak.
1: Jest takie powiedzenie, że im bardziej offroadowy samochód, im bardziej terenowy samochód, tym dalej trzeba iść po traktor.
0: Ale to prawda jest. Słuchajcie, traktor wjedzie wszędzie, traktor jest w stanie wszystko przetransportować, traktor jest w stanie dotrzeć do w miejsc kataklizmów, tam, gdzie nie jest w stanie dojechać na przykład wóz strażacki. Więc to, żeby ten ciągnik rolniczy mógł być samochodem uprzywilejowanym, ma sens. I ja już, tak jak już powiedziałam wcześniej, rzeczywiście sama Straż Pożarna bardzo się dopominała o tego typu zmianę, bo mało tego, oni nawet traktor jest w stanie na przykład bardzo mocno odśnieżyć, czy przetrzeć w ogóle trudny teren dla samochodu.
1: No masz klęski żywiołowe, masz pożary, tak. Czy to w lasach gdzieś daleko od asfaltu, czy w jakichś trudno dostępnych terenach i rzeczywiście tam tego typu pojazdy się zdecydowanie sprawdzą. Wyobrażam sobie takiego Ursusa, rozumiesz, na bombie leci autostradą i wszyscy muszą mu zjechać.
0: Leci, to jest mocno powiedziane, leci, ale przynajmniej pełznie sobie na bombie, natomiast fakt faktem, że jest absolutnie to przydatna rzecz i dlatego bardzo się z tego powodu w garażu cieszę. Tylko się nie zdziwcie, jak któregoś pięknego dnia zobaczycie traktor z światłami migającymi niebieskimi. Lepiej wtedy zjeźdźcie z drogi, bo znaczy się, że jedzie pojazd uprzywilejowany.
2: Garaż SC Rock.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Teraz mieliśmy opowiedzieć wam o pani, która sobie jechała samochodem po kanadyjskiej autostradzie i sobie spała.
2: To ja wiem, ale ten temat mnie tak strasznie wkurza, że w ogóle nawet nie...
1: Ale stwierdziłem, że dla zdrowia psychicznego Ziętary poruszymy zupełnie inny temat.
2: W ogóle
1: temat.
2: Nie wolno, słuchajcie, jeździć samochodami.
1: Ja, ona się, słuchajcie, tak się zbulwersowała. Zresztą zobaczcie sobie we wtorek, oglądając nasz program na YouTubie, jak się zbulwersowała.
2: Tak, pokażemy wam to wtedy, ale ja nie będę o tym
1: mówić. A teraz będzie o czym?
2: Będę mówić o czymś, co jest fajne i co ma sens. A mianowicie wyobraźcie sobie, że w Fordzie, w fabryce uderzyli się w pierś i powiedzieli, że bardzo przepraszają wszystkich 350 inżynierów z siwymi brodami, których zwolnili, ponieważ uznali, że będzie lepiej, jak będzie pracował za nich AI. I okazało się, że AI daje ciała i w ogóle wcale tak niedobrze nie pracuje. I się okazało, że jednak żywy, mądry człowiek na stanowisku jest lepszy niż sztuczna inteligencja. No,

0: kawę, nie?
1: Prawda?
0: Żeby było lepsze, to tych 350 inżynierów przed zwolnieniem odpowiadało za audyt jakości. Odpowiadali za to, jakie są Fordy, ale Ford stwierdził, nie, teraz lepiej będzie AI dbało o jakość Fordów.
1: Będzie.
0: No więc co robiło AI? Oczywiście wspaniale to zrobić. Tak. Doskonale przykręcona śruba. Ależ dobry spaw. I tak, no i efekt jest taki, że po 2 latach napisali do tych 350 kolesi, których zwolnili, ej kurna, wracajcie, bo ten AI to jednak ujowo robi te samochody.
1: Ludzie się strasznie zachłystują sztuczną inteligencją, strasznie. Mają takie poczucie, że to jest w ogóle wielkie, niesamowite AI, to jest porządne narzędzie, które naprawdę może być mądrze wykorzystywane. To jest wspomagacz do życia, ale nie, naprawdę w bardzo wielu przypadkach nie zastąpi żadnego.
0: Absolutnie nie. I jeszcze w dodatku mam wrażenie, a ostatnio trochę używam AI-ów różnych firm, że wszystkie mają wpisane w algorytm podlizywanie się i kadzenie. Jakbym któremuś napisał, zamordowałem swoją matkę, to by powiedział, o, widocznie przyjąłeś doskonały plan, czy wskazać ci miejsce do ukrycia wzroku i pozwolić się schować. No ale tak działają
1: AI. Ja wiem, ale błagam cię, nie pisz tego w AI-u, bo któregoś pięknego dnia może
0: Puk.
1: Tak, oto to. A jednak mimo wszystko, póki co lubię z tobą prowadzić garaż. Więc nie rób takich rzeczy, to wtedy spotkamy się tutaj. Za tydzień i będziemy do państwa mówić. A póki co zaglądajcie na naszego YouTube'a i oglądajcie garaż rok na YouTubie. A jak Łukasz Wąk nie będzie pisał głupich rzeczy w AI-u, to spotka się z wami i ze mną również tutaj w studiu Eski Rok za tydzień w tej samej porze. Trzymajcie
0: się. To ja na to jak na lato chętnie przyjdę.
1: To pa.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z wyposażeniem samochodu. Pióra wycieraczek, żarówki, dywaniki i wiele więcej.
1: Drogowskazy, drogowskazy w Esce Rock.
2: W Europie, w tym w Polsce, pracy szukają tysiące mieszkańców Azji czy Afryki. Legalni migranci ekonomiczni, na przykład z Indii, swoją obecnością ratują wiele segmentów gospodarki. Bywają też jednak przyczyną społecznych napięć.
3: Od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna.
2: Moim gościem będzie Klaudia Frytz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Witajcie. I to właśnie tymi grunge'owymi dźwiękami rozpoczynamy niemalże nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie. Może poza małym jeszcze akcentem od pani Kory Jackowskiej. Natomiast przed nami czas na nowość, bez wątpienia. Czekaliśmy na ten duet kilka lat, by w końcu dostać ich małą zapowiedź płyty, która 13 listopada pojawi się na sklepowych półkach. Nazywać się będzie Dead Company, a oni zbliżają się do nas ze swoim 5. studyjnym albumem. I co ważne, to będzie album, gdzie podobno głośniki mają stanąć w płomieniach, gdzie panowie nie zaciągnęli żadnego hamulca, gdzie wizja albumu dojrzewała i krystalizowała się, aż stało się jasne. Pójść na całość. Jak mówią dzisiaj, chcieliśmy nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood. To są bardzo poważne zapowiedzi i po wysłuchaniu pierwszego singla wiemy także, że to nie jest czcze gadanie. Panie i panowie, to nowy Royal Blood, to ich 10/10 i nowy singiel, który dostaliśmy w tym tygodniu. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ta kompozycja nie przeszła bez walki, bo zanim nazywała się Ragdoll, to na początku nazywała się Ragtime ze względu na nowoorleański klimat i styl śpiewania Stevena Tylera. I kiedy członkowie zarządu wytwórni usłyszeli ten tytuł, uznali go za chybiony i nieprzystający do młodzieżowej publiczności, bardzo szybko wtedy sprowadzili kobietę, która nad tekstem znała się jak mało kto, czyli hitową kompozytorkę, panią Holly Knight, i to ona zaproponowała zmianę tytułu na Ragdoll. Zresztą ten pomysł spodobał się bardzo szybko Stevenowi, no i to jest właśnie ta niesamowita historia sprzed lat.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Proszę Państwa, dzisiaj dzień optymisty, dzień seksu.
3: Czy ja dobrze zrozumiałem? Dzisiaj dzień bez seksu i dzień bez Ziętary?
2: Ja nie chcę nic mówić, ale kto wczoraj na antenie mówił, że woli spać z psem Czarkiem, co? No przecież nie ja, ani nie Kądziul.
4: No dokładnie, to kto zostaje, drodzy Państwo? Wiadomo, poklękowski. A Państwo czego nie lubicie tak najbardziej?
5: Ja nie mam problemu z dźwiękiem budzika. Mam na to proste rozwiązanie. Po prostu budzę się, zanim zadzwoni.
2: Jeśli kiedyś czuliście się niepotrzebni, pomyślcie sobie, co czuje budzik tego słuchacza.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
7: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
8: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. Słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

to panowie, którzy potrafili i nadal potrafią, czym udowodnili ostatnio na Poland Rock Festival, sprzedawać te niesamowite muzyczne marzenia. To Mysłowic Westerok, natomiast przy okazji sprzedawania może nie marzeń, ale ważnych rad, to takowe miał Lemmy Kilmister dla swojego perkusisty Motorhead, pana Mickiego D. Dzisiaj Mickey D mówi, że kiedyś usłyszał takie oto słowa od Lemmy'ego Kilmistera: dobre maniery nic nie kosztują. Jak powiedział Lemmy, zapamiętaj to, ale jeśli wejdziesz do pokoju, w którym jest dupek, postaraj się być największym dupkiem ze wszystkich. Panie i panowie, bardzo dobra rada, idealna przed weekendem, dlatego pakujcie swoje asy, wiadomo gdzie, no i w miasto. To Motorhead w SC Rock.

0: To panowie, którzy wczoraj w Warszawie, a dzisiaj w Poznaniu szaleją. Warto o tym wspomnieć, dlatego że tegoroczna pomarańczowa trasa koncertowa to będzie zaledwie 11 koncertów i to będzie też ograniczona ilość także przypadająca na przyszły rok, dlatego że panowie powiedzieli wprost, będziemy ograniczać trochę naszą działalność koncertową i w przyszłym roku panowie mają zagrać łącznie maksymalnie do 25 koncertów.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przyszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak, no.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Ja czekam, aż w końcu przeniesiemy się do tego wehikułu czasu za sprawą formacji YouTube, ponieważ pamiętamy te słowa m.in. pana Edge'a, który wspominał o tym, że nowe wydawnictwo YouTube ma być inspirowane surowością twórczości m.in. jego popa i Patti Smith. Słyszeliśmy, że całość ma mieć swoją punkową inspirację. Ja, drodzy państwo, jestem naprawdę w niebo wzięty. Co prawda jeszcze tego nie słyszę w tym pierwszym singlu, ale to może kwestia tylko mojej ograniczonej wyobraźni. To Street of Dreams, to nowe YouTube, Westerok. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Przypominam, że cały czas jest wakat na wokalistkę albo wokalistę formacji Skid Row i proszę tutaj mieć szerokie wyobrażenie. W końcu po odejściu Erika Grunwala w marcu 2024 roku, by trochę uratować tę jeszcze wtedy trasę koncertową, do zespołu dołączyła wtedy gościnie Lizzie Hale z formacji Hellstorm, która udowodniła, że potrafi bardzo dobrze zastąpić tego byłego lidera formacji Skid Row. Swoją drogą inny były lider formacji Skid Row, czyli pan Sebastian Bach, dosłownie się rozpływał nad pięknym talentem pani Lizzie Hale, więc kto wie, może nawet kobieta dołączy do zespołu Skid Row. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Hi, how's it going? We're called Muse.
4: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
5: My name is Trey and I play bass.
6: My name is Wolf. I play the drums in the

To Patti Smith i jej Because the Night. To porozmawiajmy o tym, co dziać się będzie już niebawem w nocy, czy to w Edynburgu, w Dublinie, czy potrójnie w Londynie. Sam zespół Bon Jovi wraca po średnio udanej rezydenturze w Madison Square Garden w Nowym Jorku, bo bywały te koncerty świetne, naprawdę, bywały takie średnio na jeża, bywały też dosyć dramatyczne, kiedy trzeba było je po prostu przerywać. Pytanie, jak to wszystko będzie wyglądać za 6 dni, w końcu 28 sierpnia w Edynburgu. Pan John się pojawi za 2 dni później, czyli w Dublinie 30, a później już Wembley. I to 4, 6, 9 września. Liczę na to, że ratuje go trochę tę przerwę między tymi koncertami. To może być ten element rekonwalescencji. Tutaj będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za powrót do zdrowia, tego gardłowego zdrowia Johna Bon Jovi'ego. To jego Bad Medicine w SC Rock.

0: To panowie z Faith No More, którzy już się rozpędzają, jeśli chodzi o ten swój wielki powrót. To nie tylko Australia i Nowa Zelandia. Teraz ogłosili także swój specjalny koncert u boku System of a Down, także w Rio de Janeiro. To będzie styczeń przyszłego roku. A do tego jeszcze basista formacji Faith No More potwierdził to, że w ramach reaktywacji, także w 2027 roku panowie planują rozszerzyć swoją trasę koncertową o Europę, Stany Zjednoczone i pozostałe części Ameryki Południowej. Więc my uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, co może się także wydarzyć przy okazji Faith No More także w Europie. I to w przyszłym roku.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: To skoro już mamy tylu pasażerów także po 16, no to zapraszam na niezłą imprezę, którą będzie teraz rozkręcać Grzegorz Kupczyk. Mówi, że radość tryska z każdego słowa i z każdej nuty. Mówi, że ten kawałek to tak naprawdę o nas, o ludziach, którzy tworzyli ten materiał. Mówi, że każdy z muzyków jest człowiekiem bardzo pogodnym, choć nie zawsze przychodzi to łatwo. Jednak Party Doll pokazuje, jak bardzo jesteśmy zdystansowani do tego, co dzieje się wokół nas. Więc jeśli, drodzy Państwo, potrzebujecie tych muzycznych wodotrysków i brakuje Wam dystansu, no to od czego mamy Grzegorza Kupczyka? Zbliża się wielkimi krokami jego nowy album Aperitif, to już 9 października. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na to niezłe party, przynajmniej przez kolejne godziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I to jeden z tych utworów, który bardzo szybko stał się wizytówką tej grupy na całym świecie. A receptą na to, by tak się stało, jest włożenie w ten utwór wiele osobistych emocji. A zrobił to Adam Gontieri, to lata temu. Swoją drogą zresztą fani docenili tę kompozycję. W końcu na Spotify ten numer już w ubiegłym roku osiągnął 1 miliard wyświetleń. Więc robi to, drodzy Państwo, ogromne wrażenie. Nadal, po dziś dzień.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: W Europie, w tym w Polsce, pracy szukają tysiące mieszkańców Azji czy Afryki. Legalni migranci ekonomiczni, na przykład z Indii, swoją obecnością ratują wiele segmentów gospodarki. Bywają też jednak przyczyną społecznych napięć.
3: Od samych Indusów, a zwłaszcza Indusów, którzy na przykład mieszkali w różnych miejscach w Europie, w różnych miastach, bardzo często słyszę, że oni odczuwają, że Polska jest bezpieczna i tolerancyjna.
2: Moim gościem będzie Klaudia Fritz-Malik, psycholożka międzykulturowa, trenerka i ekspertka do spraw Indii.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.
6: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
7: This is Anthony Kiedis of
8: the Red Hot Chili Peppers.
7: And Flea, inviting you to Keep It Tuned.
9: Right here!

No i tylko rodzi się jedno pytanie. Kto będzie pierwszy? Czy Slash z nową płytą Guns N' Roses? Czy Slash z nową płytą z Milesem Kennedym? Czy może Red Hot Chili Peppers? Panowie, którzy już jakiś czas temu zapowiadali, że trwają prace nad nowym krążkiem. No obrodziło, jeśli chodzi o nowe pomysły na nowe krążki, a nam pozostaje się tylko przyglądać temu wszystkiemu codziennie w radarze, no i informować was a propos tego, co dziać się będzie w tym świecie, a dzieje się naprawdę sporo.

0: Do dzisiaj bawi mnie to, że to jest jedyny w karierze Erika Claptona utwór, który zajął pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych. I prawda jest taka, że Clapton nawet nie chciał nagrywać tego numeru, tylko jego gitarzysta rytmiczny, pan George Terry, zasugerował, że w stylizacji reggae odnajdzie się znakomicie. No i udało się tak naprawdę sięgnąć po ten ważny numer Boba Marleya z 1973 roku i po roku zrobić także z niego wręcz światowy wielki hit. Do dzisiaj myślę, że świat reggae bardzo mocno dziękuje Erikowi Claptonowi.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
3: Papa Palant.
4: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
5: Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy, halo?
6: Co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
4: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
5: Może kiedy masz luźną gumę?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Jeszcze chwilę temu sięgaliśmy po wspaniały cover Erika Claptona w kontekście Boba Marleya. Tutaj sięgamy po kolejny cover, tym razem pan Bob Dylan i wyjątkowa kompozycja The Man Who Sold The World. Natomiast to nie tylko covery, ale to także wielkie współprace. No i gitarzysta Billego Idola, pan Billy Morrison, ostatnio stwierdził, że warto jest zaprosić wielu artystów i między innymi na tej liście pojawił się Dexter Holland, czyli wokalista formacji The Offspring. I to będzie naprawdę bardzo ciekawa płyta. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, by potwierdzić informacje, które płyną do nas z obozu fanów Rammsteina, którzy podobno mieli potwierdzić, że 4 i 7 listopada w niemieckich wybranych kinach będzie odbywać się pokaz filmu koncertowego Live in Mexico City. No, uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na ten pokaz, ponieważ o tym mówi się już od dłuższego czasu. Natomiast wokół Rammsteina no jest cicho. Także od dłuższego czasu, ale do tego tematu różnych plotek i różnych oskarżeń myślę, że nie będę póki co wracał.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwanie tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook. Reklama.
4: Hi, I'm Hozier.
5: Hey, this is Jake.
6: And Josh from Greta Van Fleet.
7: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhachir Eski Rock.

jaki zespół, takie pamiętne koncerty. Był taki, drodzy Państwo, pamiętny koncert Lombardu, kiedy zespół pojawił się na festiwalu Mesam w Belgradzie w 1987 roku. Tak, taka międzynarodowa kariera. Z drugiej strony są dzisiaj takie zespoły, które marzą może nie, żeby grać w Belgradzie jak w latach 80., ale żeby grać w jednym szalonym miejscu wartym miliardy dolarów.

czyli w kuli sferycznej w Las Vegas, gdzie już w październiku zamelduje się zespół Metallica. I to będzie, drodzy Państwo, bardzo epokowe wydarzenie, ponieważ ja jestem przekonany, że to, co przygotują wizualnie panowie w środku, przejdzie do historii muzyki. Zresztą nie po raz pierwszy panowie przechodzili już do historii muzyki wielokrotnie, od swoich pomysłów grania na wszystkich kontynentach w jednym roku i ściągając swoich fanów na Antarktydę. No, robili naprawdę dużo, a teraz w październiku moim zdaniem zrobią jeszcze więcej.

0: Oj, dużo się będzie działo w kontekście Lady Punk w przyszłym tygodniu, o czym jeszcze na pewno będziemy na antenie Eski Rock informować wielokrotnie, szczególnie w kontekście Dawida Zygmunta. Ale o tym może innym razem. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także w poniedziałek po 18. No i z tego miejsca przyjemnego weekendu Wam jeszcze życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Ty.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
3: Rock non-stop w SC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.